anwumere me se wo yo srene se se ya ma fu yo srene wanya wenye ni patata bi kwa papa ni wo hu yie ni wo bo yie ni wo se se wo ni bebi edi he wo yo srene.

ɛtoɔ ɛna bɛgyina wɔ hɔ ɔne ahoda gyei woda hospital a ɛyaw sɛ awosuro sɛ wofie abaafuo bɛkum wɔ wɔse wɔ nyame afam no ɔten saa possible nneɛma nyina bɛtumi ayɛ hɔ ama m gyedi bɛkɔ pɛ waa nɛka kyerɛ sɛ kabrɛ bɛtumi ɛda ne ama me sɛ ɔbɔ apemfoɔ a manka ne da so anyina sa ɛnoɔ na megyina dumfa na medi adanseɛ na meka me nsɛne bi mɛmɛdɛfoɔ ma wɔ suo meka brɛ bi ɛtwa mɔ mɛne da so anyina sa yɛka kyerɛ sɛ fa sopɔ kasa wo nhyɛ nanso berɛ bi duruyɛ no wabra wɔdane community 18 na na anka meteɛ ɛdan a mpoma ne pono nim wɔ obi dan a wɔnse wiei na mene me kure ne memma ne yɛ nyinaa yɛku mu how come be sɛ sisiri yɛbɔafo na anka ne ho apɔ a wɔne ne kuro na anka yɛnso sɛ nyameɛ ne wɔnya bɛtumi apie yɛn so ɔnua wɔyɛ adeɛ yɛ ne deɛ di jesus wɔyɛ yɛresafoɔ ne de di jesus nwumerɛ nea mepɛ sɛ me ka kyɛ nyina ne sɛ ɛbrɛ nkɔ ma wo da wɔde kaa sɛ brɛ nkɔ ama wo wɔyɛ ne kae I'm questioning to you, sir. Why the car show, sir? Ni adwo ne de ba ma ne ba pa mo e sansa awone ma e bra wutie nwum ya sɛ wo hia ba wo benya pa sɛ wo hia kwantu o benya kwantu o sɛ wo hia otoma som na twa som na twa som na twa som na twa sɛ wo hia ba take it take it take it sɛ wo hia power o nyame tumi emra wo so tumi a yɛde sɔre awurade yɛde yɛ nyame adwuma yɛawurade ni sɛ wowu ɛnyem wɔi saata na meyɛ mema pa nyini mene ɔsuane na yɛyɛ na yɛpɛ nwumi wɔ bia ma natɔ nanso ne ɛnyɛ obi ma ne ntɔ da na berɛ no nea meka kyɛw sɛ ɛ wɔse wadɛ wadɛ no one day no na awurade de kasa wɔse fie to ne ɛyɛ de da waakɔ pɛ na nɛ hyɛ deɛ nyankopɔn nam ne tumi soɔ ma nnwom a na nka ne daa soɔ no m ɛnɛ nyankopɔn fa me a me so ma mnɛ menyɛ saa nwom wei ɔnyame gye wo wu sɛ wowu yɛ a neɛma papa bɛbrɛ wɔ ma wo nyɛ ho bɔne nyɛ ho ho bɔne saa sɛ yesu kristo wɔ kodoɔ no mu sɛ ɔbɛkasa ma kodoɔ a ɛsɛ ɛpo ne so awemem wo no wɔkasa ma kodoɔ no agyina wowu gyidi believe god sɛ yehowa ɔtumi ade nyinaa berɛ bi twa mu o ma ne nkoaseɛ tom a ɛmɛ ne afira me ɔsɛ na megyina baabi na medi adaseɛ sɛ me berɛ na menye me bapa nyine no na hospital berɛ yareɛ bi kyere me na meho baabi a memfa na baabɛi ne mekɔda wɔtɔ wei hospital bi wɔ hɔ no mekae na mewɛ mfi da na yɛde nsuo nyina sesee me soɔ one conko berɛ ne yɛte sika mpo akoto kɔnko na ɛyɛ den na ɛyɛ den na ɛyɛ den na ɛyɛ den ɛyɛ den ɛyɛ den na wɔde nsuo nyina sesee me so wiei wowɔ me mpa ne ɛyɛ maduro ma me ho yɛ den wieyɛ ne yɛfra aberanteɛ sɛ aberanteɛ woyere ne ho atɔ no ɛnti fa sika bra meanyi no na ɔbaa ne bɛɛ ma akɔ akɔhwe yɛnim yɛhwɛ ne yɛnko anim na wo yɛhwɛ ne yɛnko anim sika na ɛwai na ɛyɛ sɛ yɛpɛ baabi fa ne yɛfa ponae na ɛyɛ sɛ mewoworɔ me na ase mpaboa mewoworɔ me na ase mpaboa na bɛɛ bakɔ gyina ni mu ɛyɛ te sɛdeɛ ɛ ɛyɛnkɔɔyɛ no mese nɛɛsefoɔ no ne ba wɔ ho so no mempaboa ne deɛ aka hospital hɔ na meami mu no deɛ menie sika ne ɛbi wɔ ɛbi ne hɔ deɛ sɛ yɛyɛ laa ne yɛfiri hospital hɔ menea nea mepɛ sɛ meka kyɛ nyina ne sɛ ɛnyɛ wo ho bɔne wate ɛsiane sɛ yesu kristo ɔwɔ kodoɔ ni mu duro mɛ ne amanneɛ bɛtɔ wo wobɛbɔ agyagya menkoaseɛ aduane na wobɛdiɛ prayɛ aduane na wobɛdiɛ nea mepɛ sɛ meka kyɛ ne sɛ menea gye awurade yesu kristo tom sɛ nea wɔsesa sɛmerɛ no ne den ne jesus ne den ne kwansia mfa mu deɛ awurade yesu sɛ sɛ woandɛn no sɛ wode wakoma nyinaa wɔma saa bɛ me a ɔbɛsesa wɔ berɛ hɔ ɔma neɛ ni wɔ ba ɔma ne asɛ nso yɛ yie

Mami yo yi ayi rabo abusiafo akada wa ho owa homa na na chichiri mi na su anne ha yesu yesu kristo hey ni mo